0: mensaje de voz.
1: Czekam znów, może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć choć u.